0: Latino Chart. Z vami je Patricia Pangršič.
1: Na 14. mestu smo slišali simpatični parček Shawn Mendes in Camila Cabello ter njun hit Senorita. Mesto više je pa novost prejšnjega tedna Jennifer Lopez Baila conmigo.
0: 13. mesto.
2: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame.

0: sé quién la daño. Patricija Pangrčić in tvoja družba in tole je Hot Latino lestvica. Na 10. mestu novost tega tedna Dani Romero, De Tranquilit.
1: 10. mesto.